Cash e carte fisa, moi życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę fisa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

Na ten moment nie ma większych utrudnień na drogach, jedzie się jeszcze sprawnie, zarówno na autostradach, jak i mniejszych trasach. Czuć jeszcze, że jesteśmy przed godzinami szczytu, chociaż na S8 koło Marek w Warszawie widać już pierwsze zatory. Na A1 w stronę Gdańska też jest szansa, że będziecie musieli trochę zwolnić.

Dzisiaj od rana jakoś tak wszystko lepiej wygląda, no nie? Wytłumaczenie jest jedno, tak działa piątek. To wy też już działajcie, bo na zegarku mamy 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, hej!

Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo. No dzisiaj w piątek, piąteczek. Jak tam wasza forma? Już wstaliście? Czy może cały czas jeszcze próbujecie? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. To spróbujmy wysłać wam fajny merch. Skiety są do zgarnięcia już teraz. Bądźcie pierwsi, bądźcie szybcy. No to czekam już teraz na kogoś, kto zgarnie taki merch od Melo. 3-2-1-3-2-1-7-7-7 to jest numer do studia i to jest pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj z samego rana w piątek wykonać. Czyli prosto do nas, do studia Melo Radia. 3-2-1-3-2-1-7-7-7 i zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety, które was poniosą w ten nowy sezon od września, wszędzie tam, gdzie być powinniście. 3-2-1-3-2-1-7-7-7.

0: zabieramy oj, fly high. Dzisiaj lecimy wysoko, bo w końcu to co my mamy dzisiaj, Emilka?
1: Piąteczek.
0: Słyszeliście to? Emilka, nie wszyscy słyszeli, niektórzy jeszcze zaspali. Weź im to powiedz jeszcze raz, co?
1: Ej, no co wy, wstawajcie wszyscy, jest fajna impreza w Melo. Wstawajcie, bo jest piąteczek, początek weekendeczku.
0: No i co? Zadziałało, co? Emilka, ty im powiesz, co ty zaczynasz w poniedziałek?
1: Urlopik. Zaczynam w poniedziałek urlopik, ale żeby było fajnie, to zaczynam go urlopem w remoncie.
0: A, czyli jak wszyscy ci, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, trzeba zrobić remont na chacie.
1: Otóż to.
0: Dobra, słuchaj, to żeby ci się tam fajnie wszystko udawało, to ja mam dla ciebie 3 szoty w Melo właśnie teraz. Uwaga, 3 szybkie pytania. Muszka czy krawat?
1: Krawat. Trzeba ciągnąć.
0: Komiksy czy książki?
1: Książki. Mroza, książki.
0: Wolisz pływać statkiem czy latać samolotem?
1: Samolot. Samolot, czy spadochronu samolot. Jak chcę, jeszcze raz.
0: Ło, to jeszcze raz. Statkiem czy samolotem?
1: Samolotem.
0: Szoty w Melo. Słyszeliście to? Specjalnie dla ciebie, uwaga, skiety Melo. To wiesz, następny skok ze spadochronem w tych skietach, obiecujesz?
1: Obiecuję, Boże Święty, słuchajcie, grajcie wszyscy, dzwońcie wszyscy, budźcie się rano, słuchajcie, w domu, w radiu, w aucie, w pracy, wszędzie słuchajcie tego radia, bo jest mega.
0: Emilki nie da się wyłączyć tak łatwo. Emilka, fajnego piątku, pa.

0: Pole, Dua Lipa. Melo, tak dla was gramy dzisiaj od rana w piątek, piąteczek, piątunio. Wlatuje 28 dzień sierpnia. Słuchajcie, no ostatni piątek wakacji. Nie prześpijcie, zacznijcie go wcześniej z Melo. No i działajcie naprawdę w mega stylu. Za 7 minut siódma.
1: A już o siódmej zagramy.
0: Fuka i Liwka dla tych, którzy chcą więcej. Za chwilę też więcej o pogodzie wam opowiemy w Meloradiu. Będą też newsy. Podkręcamy tempo.

0: Reklama. Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
11: 30 sierpnia
10: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
11: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
10: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest...

0: Kolejny ciepły i słoneczny dzień zapowiada nam się dzisiaj w całym kraju. Od rana na termometrach zobaczymy od 7 do prawie 18 stopni, więc miejscami może być jeszcze rześko, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 30 stopni. To w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy trochę chłodniej, 24-25 stopni, podobnie na wschodzie, a w centrum za to około 26.
1: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa dogaszanie hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Pożar wybuchł wczoraj w miejscowości Bielsko. Służby kontrolują jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
2: Chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty.
1: Pożar został opanowany przed godziną 23 i nie rozprzestrzenia się. W 4 minuty ukradli skarb wart miliony euro. Trzej złodzieje wynieśli z muzeum na wschodzie Hiszpanii bransolety i misy z epoki brązu. Liczba gości w hotelach w Polsce wzrosła o ponad 60%. To dane za ostatnie 10 lat. W ubiegłym roku było to ponad 28 milionów osób. Tak wynika z raportu PKO BP. Iga Świątek w pierwszej rundzie US Open zagra z Chinką Xi Wang. To wynik losowania drabinek głównych. Turniej tenisowy ruszy w niedzielę w Nowym Jorku.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Najlepszy dzień w tym tygodniu to właśnie dzisiaj. Mamy piątek. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, jest już 7 na zegarach.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kate Rachel, I don't know. 11 minut po godzinie 7. Słuchajcie, no dobra, jak I don't know, to chciałem zapytać, czego nie wiecie, ale może podejrzewacie. Uwaga, jak myślicie, czego nie wiecie o waszym szefie? To znaczy, co może robić w wolnym czasie, jak nie widzicie? O, co myślicie? Jakie może być, wiecie, dziwne hobby, co by wszystkich zaskoczyło, jakby się dowiedzieli, ale takie, wiecie, takie oryginalne, takie odjechane, takie, co to jakbyście się dowiedzieli, to byście powiedzieli sobie, co? Że on? Albo z drugiej strony, o, wiedziałem, do niego to pasuje. No to czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą zieloną słuchawkę na dole i wysłać nam głosówkę. A za najfajniejsze, najlepsze, najbardziej odjechane pomysły, to my oczywiście fajny merch wam wyślemy. No to czekamy. Jak myślicie, czego nie wiecie o waszym szefie? Co takiego może robić w wolnym czasie, jak nikt nie widzi? Dajcie znać, czekamy na głosowy, a teraz Axwell i Bon i 12 minut po 7 w Melo.

i za takie numery i takie dźwięki go lubimy. Szacuneczek. Mike Perry, Inside the Lines w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Już 17 po 7. No dobra, odważne pytanie dzisiaj do was, mamy, nagrywajcie głosówki. Jak myślicie, czego nie wiecie o swoim szefie? Jakie oryginalne, odjechane, dziwne, creepy hobby może mieć? Co? Co by do niego pasowało, albo co w życiu by nie pasowało, ale by był zaskok, jakby się okazało, że właśnie to robi, jak nikt nie widzi. Dajcie znaka, pomyślcie, wymyślcie. Mogą być totalnie odjechane rzeczy. Czekamy na takie oryginalne głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie z telefonu i nagrywajcie koniecznie, bo za fajne nagrywki mamy dla was merch od Melo. Czekamy. No a kto ma najbardziej odjechaną pracę, która też może być takim hobby? No oczywiście słynni amerykańscy naukowcy. Oni ostatnio eksperymentowali z żywnością. Wyprodukowali, uwaga, jedzenie z plastikowych butelek i odpadów roślinnych. No nie brzmi trochę, co? Dodali białko, witaminy i substancje nadające smak i dumni za pomocą drukarki 3D stworzyli jadalne ciastka z plastiku. Wyglądają nawet apetycznie, ale mam dla nich złą wiadomość. Niech nie myślą, że byli pierwsi na świecie. Ostatnio byłem w jednej knajpie i tam to nawet nie ciastko, ale cały obiad dali z plastiku.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Dzisiaj fajne macie propozycje. Jakie oryginalne hobby mógłby mieć wasz szef? Co takie wiecie, że wszyscy by się mocno zdziwili i zaskoczyli? Może być creepy. Uwaga, propozycje. Ma w domu terrarium z mrówkami i każda ma imię poszczególnego pracownika. Ma anonimowe konto na TikToku, gdzie ocenia cudze śniadania. Kolekcjonuje rzeczy zostawione w firmie. O, to nasz miałby już ich naprawdę sporo. Po pracy przebiera się za rycerza. Chodzi po domu w dresie z napisem prezes. No a u was jak to mogłoby wyglądać, jak myślicie? A, jeszcze jedna propozycja. Zamiast seriali ogląda filmy z monitoringu. Czekamy na głosówki. Fajny merch do was mamy. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie. Timbaland już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicity. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień.

0: że was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca. Korek.

0: Lost Frequencies, Bastille Down w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Co takiego robi wasz szef? Jak nikt nie widzi, jakie ma oryginalne creepy hobby, może być totalnie odjechane.
1: Mój szef po godzinach pracy gra w zespole bluesowym.
0: Nieźle. A u ciebie?
2: Myślę, że mój szef mógłby być pogromcą zombie, bo jak wyjaśnić to, że w nocy o północy potrafi wysłać takiego maila, że aż z butu wydziera.
0: Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. A jak sytuacja z twoim szefem?
3: Myślę, że mój szef jest koronczarką i szydełkuje sobie obrusy wieczorami.
0: Koronczarka i obrusy wieczorem. To by pasowało do waszego? Jak myślicie? Czekamy na głosowy na meloradio.pl.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: gramy.
1: A my wam dzisiaj oczywiście zagłosimy weekend wcześniej niż wszyscy inni. Jeszcze przed 10:00 zaczniecie go razem z Melo. Najlepszy drop nowych hitów też dla was. Mamy to Sokół i Pogwarzymy. Jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia. Lista już dziś po godzinie 18:00. W każdej chwili możecie wejść na meloradio.pl i zagłosować już za 8 minut 8:00.
0: A już o 8:00 zagramy
1: Oaks i Breaking Dishes w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to za chwilę w Melo Radio.
0: Autopromocja. 30 Melo Radia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Melo Radia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18:00.
2: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale

0: Niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
1: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
14: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
15: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
13: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradio.
14: Iga Dudziuk
15: i Mikołaj Kujawiński.
13: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Trafik.
16: Są utrudnienia na S6C na odcinku Koleczkowo-Luzinow-Pomorskiem. Doszło tam do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Na DK60C Trójce za to na odcinku Orzysz-Pisz doszło do zderzenia busa z motocyklem. Wprowadzony tam został ruch wahadłowy.

0: idealny początek weekendu na koniec wakacji mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę. Będzie dużo słońca, a do tego na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni na zachodzie kraju. W centrum bliżej 26, ale też nie jest źle, na południu 28, na północy i wschodzie 25. Warto skorzystać z tej pogody, jeżeli macie taką możliwość, bo weekend, chociaż zapowiada się też ciepły, to będą mogły towarzyszyć nam burze.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami, Radosław P., usłyszał je w związku z aferą Zonda Krypto. Ma odpowiadać za płatną protekcję i odzyskanie swoich pieniędzy kosztem innych inwestorów giełdy. To może być ostatnia szansa na tańsze tankowanie. Jeszcze tylko do poniedziałku obowiązuje rządowy pakiet CPN. Potem będą podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Ta skala podwyżek będzie w przedziale 60-90 groszy na litr.
1: Druga edycja pakietu CPN weszła w życie 17 sierpnia. Polskie siatkarki zagrają dziś z Turczynkami. To w ramach Mistrzostw Europy. Początek meczu o 18. Na koniec o tym, że zbyt długi sen też bywa niekorzystny. Według naukowców powoduje szybsze starzenie się organizmu. Najlepiej spać od 6,5 do 8 godzin dziennie.
3: Ej, ale o tej porze to już chyba nikt nie śpi. Co ósmą mamy Szkoda Piątku, by było przecież, a po piątku przychodzi weekend. Sami widzicie, że warto być z Melo. Podkręcamy tempo, siemano.

Enrique Iglesias i Pitbull w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was Super Melo Merch do zgarnięcia. Fajne, oryginalne eskiety mogą być wasze. Melo torba też jest już gotowa, żeby, no właśnie, wysłaną być do kogoś. Tylko do kogo, co? Teraz czas na to, żebyście dzwonili pod 321-321-777. Krótko i konkretnie, jak najszybciej dodzwońcie się do Melo. Właśnie teraz czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko. Startuje już za chwilę. Czekamy na was. 321-321-777. Kto chce skiety i torbę, niech dzwoni teraz.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a skoro mamy już 17 minut po godzinie 8, to wy wiecie, co teraz przed nami. No to nie przeciągamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzień dobry, siemanko, cześć Iwona. Iwona, halo, halo, słyszymy się? No ej, weźcie mi tego
2: bardzo
0: nie...
2: dobrze.
0: O, teraz się słyszymy bardzo dobrze. Cześć Iwona, ty proszę cię, nie strasz mnie to z samego rana, dobra?
2: O matko, co to zasięg mam pełny. Hejo, hejo, jestem,
0: no.
2: Gotowa na wszystko.
0: Hejo, hejo, słuchajcie, Iwona też gotowa na piątek, weekend i na zakupy, no nie?
2: No raczej.
0: Dokładnie.
2: Przyjechałam, będę robić shopping.
0: I jest Łukasz też, cześć Łukasz.
3: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć,
0: cześć, cześć,
3: cześć,
0: cześć, cześć, cześć, a Łukasz to się szykuje, szykuje się na fajne wydarzenie dzisiaj, co to będzie?
3: No, Parada Wolności, oczywiście, jak już jestem z Łodzi, to nie mogłem tam nie być.
0: Będziemy razem z tobą, słuchajcie, obserwujcie socjale nasze, będzie sporo się działo, ale uwaga, teraz to się będzie działo w zabawie Gotowi na Wszystko, dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi będą do zgarnięcia skiety za jedną melotorba. Zasada jest taka, że zgłaszacie się swoim imieniem, kto pierwszy ten odpowiada. Jasne?
3: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Uwaga. Kto żył wcześniej? Potomek czy przodek?
3: Łukasz.
2: Iwona.
0: Łukasz pierwszy. Dawaj, Łukasz.
3: Przodek.
0: Dobrze. 1-0. Iwona, szybka byłaś, ale za wolna na Łukasza, no. Uwaga. Teraz pytanie drugie. Jesteś u lekarza. Co robisz? Opowiadasz żart o babie u lekarza, czy zadajesz dużo pytań?
2: Iwona.
3: Łukasz.
0: Iwona. Iwona.
2: No, oczywiście, że opowiadam żart o lekarzu, a potem opowiadam, co mi jest, nie?
0: Bardzo dobrze, obie odpowiedzi poprawne. Słuchajcie, piątek w końcu mamy. 1-1, ale ładnie się podzieliliście, tutaj podzieliliście punktami, no ale nagrodą się nie musicie dzielić, spokojnie. Torbę wysyłamy i do Iwony, a drugą taką do Łukasza. Dobrze się zapowiada wam ten piątek, a weekend jeszcze lepiej. Korzystajcie i działajcie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko.

Bibi Rexa, David Guetta i Seth Girls w Melo Radio. Mamy piątkowy poranek, a my dziś wieczorem już od 20 zaczynamy wyjątkowy weekend. To będzie The Best of Tomorrowland. Cały weekend w takich brzmieniach, w takich rytmach, w najlepszych setach granych przez najlepszych, najbardziej znanych światowych DJ-ów, których mogliście słyszeć na Tomorrowland w Belgii w Boom. Prawie 40 godzin takiej wyjątkowej muzy przez piątkowy wieczór, a potem przez cały weekend, całą sobotę i całą niedzielę tylko w Melo Radio. Słuchajcie, ostatnio często różni ludzie są pytani o to, ile trzeba zarabiać kasy, żeby się fajnie żyło. To za chwilę o tym w Melo, jaką kwotą rzuciła w tym temacie Joanna Krupa.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Meloradio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Wstawaj, Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 złotych. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
19: 30 sierpnia
18: w Reszynie, na terenie Centrum Sportu.
19: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
18: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: O reklamie.

Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 17 minut będzie 9. Widzieliście na pewno filmiki, w których różne osoby, znane i mniej znane, pytane są o to, ile powinno się zarabiać, żeby godnie przeżyć miesiąc. Joanna Krupa jest osobą, która nie unika rozmów na różne tematy, na co dzień mieszka w Stanach, ale jest często w Polsce. Ostatnio przyznała, że ceny u nas i za oceanem są bardzo zbliżone, niektóre rzeczy są w Polsce nawet droższe. A pytana o to, ile trzeba zarabiać, odpowiedziała zupełnie konkretnie, że w Warszawie to tak z 10 tysięcy miesięcznie. No i co myślicie? Dobra wypłata? Czy może nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać?

0: wśród kilku propozycji do 30 Meloradia buja też ten numer World of Y i Griffin w Melo. Głosujecie na meloradio.pl, a kolejna odsłona już dziś, ta najnowsza. 30 Meloradia po 18. Na razie za 9.09.
1: A już o 9.00 zagramy
0: Lumix i Salfoa. Jak pogodowo zaczniemy ten weekend, o tym już za chwilę w najnowszej prognozie. Będą też newsy Meloradia.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na drabinkę do basenu.
3: Masz basen, a nie masz drabinki?
4: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert, dalej masz.
8: Czyta lektor AI.

0: meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
9: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Iwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
8: Słuchaj 30 Melo.

utrudnienia na S8 w Łódzkiem koło Wielunia. Zderzyły się tam dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na S6 z kolei niedaleko Gdańska też doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni, a ruch odbywa się prawym pasem.

0: początek weekendu zapowiada się nam bardzo przyjemnie. Dzisiaj będzie dużo słońca, mało chmur i nawet 30 stopni na zachodzie kraju. W centrum bliżej 26, na północy i wschodzie 24, na południu 28. Sam weekend też ma być ciepły, ale w całym kraju mają być już burze, więc warto złapać dobrą pogodę i słońce, póki jeszcze jest.
1: Są newsy na dziewiątą. Maracin Sikora. Zapraszam. Estoński sąd ogłosił upadłość operatora Zonda Krypto. Chodzi o zarejestrowaną w tym kraju spółkę, która oficjalnie obsługiwała giełdę kryptowalut. Sąd powołał syndyka, do którego można zgłaszać zaległości. Teraz Norwegia. Nie żyje król Harald V. Poinformował o tym Pałac Królewski. Norweski król miał 89 lat. Po słońcu i wysokich temperaturach przyjdzie załamanie pogody. Już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez całą Polskę. Szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu, wiatr będzie porywisty.
1: Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. I jeszcze coś dla tych, którzy planują weekendowe zakupy. W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne, a kolejna niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu.
3: Przez najbliższą godzinę to dopiero będzie u nas gorąco, bo z każdą chwilą zbliżamy się do weekendu, który razem zaczniemy jeszcze przed 10:00, a teraz 9:00 na zegarach. Waldek Darłak, siemano, podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy.

Sobel w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jest 11 po 9. A dzisiaj jest też piątek, 28 dzień sierpnia. To dzień publicznego czytania komiksów, dzień muszki, takiej wiecie, co się pod szyją zapina, oraz święto polskiego lotnictwa. No to ja wam już za chwilę opowiem o pewnej przygodzie, jaką mieli pasażerowie pewnego niepolskiego samolotu. 12 po 9.

Sigala w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 16 minut po 9. Ludzie wracający samolotem z wakacji na greckiej wyspie usłyszeli dość oryginalny komunikat. Pilot poinformował ich, że samolot jest za ciężki i żeby wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domu, on musi wyrzucić z samolotu ich bagaże. Pilot tłumaczył, że pas startowy jest za krótki, żeby poderwać tak ciężki samolot. Na filmiku wrzuconym do sieci widać, jak część pasażerów kłóci się z nim, ale ten zdecydowanie stawia na swoim, za co później dostaje od reszty pasażerów brawa. Pilot tłumaczył, że wolał zostawić bagaże niż ludzi. A ja mówiłem, że niektórzy to za dużo pamiątek z wakacji próbują przywieźć.

Swedish House Mafia. Happiness is so sad w Melo. Podkręcamy tempo. Ja wiem, jest weekend, ja wiem, że wy macie wydatki, ale ja też wiem, że wy macie fantastyczne pomysły, na co wydać pieniądze. Szybka kasa czeka na was. 500 zł do zgarnięcia jeszcze dzisiaj. Do kogo trafią te pieniądze? Na pewno trafią szybko. Jeśli chcecie, żeby do was, to wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś oryginalnym pomysłem. Na co wydacie? Co tam wydacie? Na co przepuścicie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na wasze mega pomysły na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówię. Mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Masz.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki. Przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
9: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
10: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
9: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta.

0: Do zobaczenia.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka.

Ina Ronson, Jax Jones w Meloradio i Brief. Tak podkręcamy tempo za 18 minut. Już będzie 10. Słuchajcie tego, bo mamy dla was coś naprawdę wyjątkowo oryginalnego. Na ostatni weekend wakacji, który przed nami, mamy dla was weekend The Best of Tomorrowland. Największe gwiazdy, najlepsza muza, najgorętsze muzyczne sety. Aż prawie 40 godzin takiej gorącej muzy. Będzie szansa przypomnieć sobie ten klimat, który rządził w Belgii, w boom na Tomorrowland. Zaczynamy dziś o 20, a potem przez całą sobotę i niedzielę dla was dźwięki z Tomorrowland.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo. A co my dzisiaj mamy?
1: Dziś mamy piątek, piąteczek, piątunio.
0: No właśnie, a co wjeżdża zaraz potem? Wiadomo, że coś, na co czekaliście i coś, co z Melo zaczynacie wcześniej niż inni. Już teraz. A już teraz czujcie, że oficjalnie otwieramy ten weekend specjalnie dla was, o wiele wcześniej niż zrobią to inni. Z nami zaczynacie go już, więc dobrze wykorzystajcie ten ostatni weekend sierpnia.
2: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish.

0: weekend rozpoczęty. Scooter, how much is the fish? To już wiecie, że od tej chwili, od tego momentu macie weekend. To ja tylko przypomnę, że po 10:00 to macie też muzę non-stop u nas. Tę waszą ulubioną, bez gadania i bez reklam. Za chwilę prognoza pogody i newsy. Za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Another It Talk To You. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.

40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w

0: Uprawiasz owiec? Postaw na Melwit. Skupujemy owiec, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę.

0: okazjach w Media Expert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Mega okazja. W Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: utrudnienia na DK10 koło Torunia. Zderzyły się tam dwie osobówki i wprowadzony został ruch wahadłowy. Koniec utrudnień mamy za to na S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu dwóch pojazdów droga na Wrocław jest już odblokowana. Podobnie na S6 koło Gdańska. Pas w kierunku Gdyni jest już przejezdny. Bardzo przyjemna pogoda towarzyszy nam dzisiaj od samego rana w całym kraju. Na niebie mamy sporo słońca. Chmury od czasu do czasu będą mogły przewinąć się gdzieś przez nasze niebo, ale padać nie powinno. No a na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni na zachodzie. W centrum niewiele mniej, około 26. Na północy i wschodzie 24-25. No i na południu 28. Warto korzystać dzisiaj z tej pogody, bo jutro ma padać.
1: Są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. W niektórych placówkach są jeszcze prace remontowe, mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresa Radomska.
2: Wszystko było skumulowane na lato i w tej chwili trwa wykończeniówka.
1: Rok szkolny rozpocznie się już we wtorek. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy, stało się wręcz przeciwnie. Jak pisze Rzeczpospolita, liczba ofert dynamicznie rośnie. Zaglądamy na stację paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,57, a oleju napędowego 7,36. Dwa rekordy świata w Curychu podczas mitingu Diamentowej Ligi. Brazylijczyk Alisson dos Santos w biegu na 400 metrów przez płotki uzyskał czas 45 sekund i 80 setnych, a Amerykanka Masai Russell na 100 metrów przez płotki 12,09.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%.

0: Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media.

0: czas bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w całym kraju. Jeżeli gdzieś widać chmury, to będą one tylko przewijać się przez nasze niebo. Dzisiaj padać nie powinno, a do tego jest naprawdę ciepło. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 30 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy trochę chłodniej, 24-25 stopni, podobnie na wschodzie, a w centrum około 26.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk. Afera Zonda Krypto zatacza kolejne kręgi, a premier chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Donald Tusk zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu.
2: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy.
1: To reakcja na zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Tymczasem minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u, który ma zarzuty płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Na razie Polski Komitet Olimpijski milczy. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. Norweskie władze podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. Monarcha zmarł nad ranem w Oslo, miał 89 lat. W Gdyni startuje dziś pierwszy weekend z UNESCO. Miasto zaczyna korzystać z sukcesu, jakim było wpisanie jego modernistycznego centrum na listę światowego dziedzictwa.
3: To już teraz, to już podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
3: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnymi Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przed

0: Dobrze, do zobaczenia.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.

Bardzo przyjemna, słoneczna aura towarzyszy nam dzisiaj w całym kraju. Tak będzie do końca dnia, a do tego jest naprawdę ciepło. Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 30 stopni na zachodzie, bliżej centrum 26, na południu 28, północ i wschód tam nieco chłodniej, 24-25 stopni. Warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, jeśli macie szansę, bo w weekend mają towarzyszyć nam liczne burze.

0: 12. Magda Tkaczyk. Lublin otworzył właśnie pierwszy w Polsce punkt miejskiej odporności cywilnej, w którym na wypadek kryzysu można się schronić, mówi zastępca Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Dariusz Krzysztofik.
1: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć, co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
0: Takie punkty mają być w każdej dzielnicy miasta. A w ponad połowie kraju wieczorem zagrzmi. Dla Wielkopolski, Dolnego Śląska i części województwa lubuskiego są alerty drugiego stopnia. Tymczasem temperatura poszybowała w górę. Na południu Polski do ponad 30 stopni i tam obowiązują alerty przed upałem. O dobrą atmosferę jutro w Łodzi ma zadbać Parada Wolności, mówi organizator Adam Radoń.
2: 16 punktów grających na Piotrkowskiej.
0: Wystąpi około 150 artystów.
3: To już teraz!

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.

0: do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.

0: Lidl. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie. Nie zakupy.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdże 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placu.

0: i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
3: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczek, zapraszam. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu, a w nim dodatkowe pieniądze na obronność i służbę zdrowia. Ale jest też większa finansowa dziura, przekracza 280 miliardów złotych. Rząd zakłada, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się poniżej 3%. Ruszają powroty z wakacji, potrwają aż do poniedziałku. Na drogach będzie więcej funkcjonariuszy, kontrole prędkości i trzeźwości. Przesiadamy się na rower, bo ponad 9 tysięcy kasków trafi do dzieci w województwie łódzkim. To by chronić ich zdrowie i życie, mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej policji.
2: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić.
1: Kaski trafią też do śląskich uczniów, ponad 6 tysięcy sztuk. A w ostatni piątek wakacji biała flaga praktycznie na wszystkich nadmorskich kąpieliskach. W większości z nich zakończenie sezonu w poniedziałek.

0: przed Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wydane, te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.

0: kupujesz, kupujesz, już meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
3: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontannen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Kiedyś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto.

że taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawatca, krema e gusto classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99.

0: 9,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu School na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed Bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

reklamie. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk. W weekend oraz poniedziałek benzyna będzie droższa, ma kosztować 6,64. Dziś jest po 6,57. W lepszej cenie będzie za to diesel po 7,31. Dziś to 7,36. Tańsze tankowanie tylko do poniedziałku. Z kolei w ostatni weekend wakacje, okazja na zakupy szkolnej wyprawki, bo mamy handlową niedzielę. Warto zaopatrzyć się w odblaski, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
1: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
0: Odblaski ratują życie. A jutro warto wziąć udział w ćwiczeniach krajowego treningu reagowania. Ma być 1400 miejsc w Polsce. Tymczasem w Krakowie festiwal obietnic. Kandydaci na prezydenta miasta obiecują metro, mieszkania czy bezpieczeństwo. Do głosowania został miesiąc. Do zebrania podpisów kilka.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Freak Fight. Ze mną dzisiaj super dziewczyny, girls. Siemanko.
2: Cześć.
1: Z czym wy do mnie w ogóle dzisiaj przyszłyście?
3: Dzisiaj przychodzimy z naszym debiutanckim singlem Girls i mamy w sobie wiele emocji, nie możemy się doczekać, także liczymy na pozytywną reakcję słuchaczy.
1: Już się nie mogę doczekać, zagramy ten kawałek jeszcze w tej godzinie, ale najpierw trochę porozmawiamy o różnych głupotkach, dobra?
2: Okej.
4: Okay. Dobrze.
1: To my do tych głupotek za chwilę wrócimy, ale najpierw w ogóle jeszcze poszukam, gdzie jest Mikołaj, bo ja nie wiem, gdzie on zaginął. Chyba się zestresował tymi wszystkimi dziewczynami tu.
0: Freak Fight. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: numer w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. O, Mikołaj, jesteś!
1: No jestem.
0: A co się stało?
1: Bo to takie dziewczyny ładne, ja się wstydzę, dobrze? Tak, ale... wrócę po 15.
0: Mikołaj, jak to, w sensie...
1: A ja się wstydzę, idę do piwnicy swojej, nigdy z niej nie wyjdę. Melo, Melo,
2: Melo Radio Warszawa. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Regards, right? We Freak Fighter. Mikołaj wróci do mnie po godzinie 15, a tymczasem jestem z Gabi, Nadią i Oliwią. Girls to moje dzisiejsze gościnie.
1: Prześledziłam, słuchajcie, wasze wszelkie TikToki. Wy lubicie śpiewać, więc uznałam, że zrobimy wejście śpiewające. Bo widziałam taki odcinek, jak byłyście chyba w sklepie z kosmetykami i sobie tam śpiewałyście.
2: Tak, było.
1: Dobra, to po kolei.
0: Co tam, Gabi, u ciebie? Wszystko w porządku. A Nadia, co tam jadłaś dzisiaj?
3: Jadłam pysznego musika.
0: Oliwia, co fajnego czytasz, hej?
4: Teraz nic, bo nie mam czasu.
0: Ale to było świetne, za chwilę pogadamy w takim razie o damsko-damskich sprawach.

0: To Summer's Back, ze mną Garus, dziewczyny.
1: Mega, mega wam kibicuję, ja kocham takie ruchy girl power i rozumiem, że wy też takie jesteście, to jest taka wasza trochę definicja tego.
2: Tak, zwłaszcza, że nasz Girls Band, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo kobiecy. Mamy tutaj trzy piękne kobietki, a czwarta z nami rozmawia. Więc no mega się cieszymy, że możemy przekazywać takie wartości i tutaj zdradzimy, myślę, trzy linijki. Jedną linijkę ze słowem, który najbardziej opisuje tę piosenkę. Zapętlone słowo, wiemy. 3, 2, 1. Girls, girls, girls.
0: No i dziewczyny, ja się mega cieszę.

0: Armin van Buren, Sasha Everlasting, tak podkręcamy tempo, słuchacie? Big Fight w Meloradiu.
1: Już za moment zagramy wasz kawałek. Proszę jednym słowem opisać, co czujecie w związku z premierą tego singla.
2: Ekscytacja.
3: O, jednym słowem, to bardzo ciężko.
2: O Jezu, Kamil mi wyjęła z ekscytacji.
1: Co jeszcze?
3: O, power.
1: Stresik. Dlaczego?
2: No bo to jednak pierwszy utwór nasz.
1: W sumie tak, te pierwsze razy bywają stresujące.

40 godzin z Polską Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
9: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
8: Milk Patrol!
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
15: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Scare Me, Lumix w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A moimi dzisiejszymi gościniami są Girls. Niesamowicie się cieszę, dziewczyny, że wy przyszłyście.
1: Dziewczyny, za chwilę na antenie Meloradia poleci premierowo wasz kawałek. Proszę o krzyk radości. To w paru słowach opiszcie w ogóle proces tego kawałka, jak powstawał, o czym jest.
2: Utwór jest, myślę, że tak najbardziej o girl power, o tym, że kobiety powinny się wspierać, że razem jesteśmy silniejsze. Mhm. Wylałyśmy wiele pozytywnych i mocnych emocji w tym utworze, więc mamy nadzieję, że wszyscy słuchacze będą się mogli z nim utożsamić. A sam proces wyglądał bardzo przyjemnie. Przelałyśmy wszystko, co chciałyśmy przekazać i współpracowałyśmy z Prod by Mize, czyli z niesamowitymi chłopakami, którzy idealnie zrozumieli to, co miałyśmy w głowie, także no mamy nadzieję, że wszystkim ten utwór się spodoba.
0: Czy zapowiecie dla słuchaczy Meloradia wasz kawałek?
3: Już teraz na antenie Meloradio nasz debiutancki singiel Girls!
0: Dajcie głośniej! Dajemy, słuchajcie, wszyscy głośno, premierowo u nas w Meloradiu Girls z kawałkiem Girls, tak się podkręca tempo u nas.

0: Mikołaj jest.
1: Jestem.
0: Dziewczyny już musiały iść.
1: Mogę już wyjść ze swojej piwnicy, ale słyszałem numer. Bardzo fajny.
0: Fajnie,
1: bardzo mi się
0: co?
1: Podobał, no.
0: Kibicujemy dziewczynom bardzo mocno. Trzymamy kciuki. Wbijajcie w ogóle na Instagrama Meloradia, bo tam jest, jak śpiewamy, w wannie.
1: A za chwilę też będą fajne numery.
0: Obiecujesz?
2: A już o 15 zagramy.
1: To będzie Fire na przykład. O.

0: Ogarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, bo mogę do was winić wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, od Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
12: 30 sierpnia.
11: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
12: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
11: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatoki.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2,899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3,499. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: Meloradio Warszawa na 94 FM.
2: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykują się podwyżki na stacjach paliw, jeśli rząd nie przedłuży programu CPN. Według prognoz epetrol.pl zapłacimy więcej o 70-90 groszy. A teraz Bielsko-Biała, gdzie od grudnia nie kupicie alkoholu po 22. Nocna prohibicja dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych. Polscy pracownicy są odporni na stresy, tak deklaruje połowa pytanych. Prezent marzeń i Wiktoria Pieńkosz.
3: Aż 36% respondentów deklaruje, że w sytuacjach stresowych skupia się na poszukiwaniu rozwiązań zamiast na emocjach.
2: Duże trudności z radzeniem sobie ze stresem zgłasza 8% pracowników. Jeszcze dobry news z Łodzi. Odbędzie się jednak odwołany wcześniej Łódź Design Festival, a to dzięki wsparciu województwa łódzkiego. Impreza ruszy 5 października.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Flightu. Wyobraźcie sobie sytuację, w której chcecie gdzieś polecieć i się nie udaje.
6: Tak, bo samolot już odleciał.
5: Takie rzeczy tylko gdzie?
6: W Poznaniu. W końcu miasta doznań.
5: O tym pogadamy.

0: Hi-Fi Superstar, Wet Fingers.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście na lotnisku, chillujecie sobie, macie samolot o określonej godzinie i nagle się okazuje, że ten samolot startuje wcześniej.
0: Powiem lepiej, wyobraź sobie, że jesteś na lotnisku i dostajesz najpierw informację, że samolot jest opóźniony, a potem, że odleciał za wcześnie. 130 osób zostało pozostawionych samym i sobie na lotnisku w Poznaniu, mieli lecieć do Girony, no i właśnie taka informacja się pojawiła, że niby będzie opóźnienie, a tak naprawdę było szybciej.
1: Znaczy, co za problem? Poznań też jest pięknym miastem.
0: No tak, no można sobie pozwiedzać.
1: Coś.

0: DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Pamiętacie kiedyś, jak biednej mandarynie się oberwało za występ?
0: No, za który konkretnie?
1: Znacie Every Night?
0: A, znacie? No tak, no znamy, pamiętamy.
1: I ostatnio Ankleosia trochę w stylu mandaryny się ubrała, cała na różowo, weszła i zaśpiewała razem z królową, czyli z Marylą Rodowicz.
0: Posłuchajmy może.

0: SOS.
1: No powiem tak, niełatwo jest naśladować królową, zwłaszcza Marylę, która przecież nagrywała z takimi legendami rapu jak Dr. Dre i Snoop Dogg. Naprawdę, na serio.
2: Wow.
1: Tę wersję powinna Leosia tam spróbować. No ale no co, no, każdemu się może zdarzyć, prawda?

0: To be Romeo w Maloradiu Fly High, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: Od poniedziałku albo od wtorku rozmawiamy o Skolimie.
0: No bo trwa saga Skolim X Prezydent.
1: I my mamy chyba rozwiązanie tej sagi.
0: Tak, to znaczy organizatorzy wpadli na rozwiązanie. A jakie to rozwiązanie? No to zdradzimy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 94 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo.

0: Dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 złotych. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 złotych.
7: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
14: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
14: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert
15: dalej masz. Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
16: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
17: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: Też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
22: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk. A ten drugi w Juracie będzie.
1: Naprawdę?
0: Mhm, będzie grał prezydenta, tak samo jak z Colim.
1: Mi się wydaje w ogóle, że żeby być prezydentem Polski, to trzeba lubić ten rodzaj muzyki.
0: Chyba tak. Jakiegoś tam zenka, nie? Takie
1: tak,
0: klimaty.
1: Te sprawy.
0: Ale to ma być właśnie do młodych ludzi, dlatego będzie i Kubańczyk, i będzie z Colim. No właśnie, tylko że pojawił się problem, ponieważ będą młodzi ludzie, a z Colim w swoich piosenkach często śpiewa o...
1: współżyciu.
0: No tak. Mhm. Ale spokojnie, podobno ludzie prezydenta powiedzieli, że takich treści ma nie być, ma ich nie być w ogóle w repertuarze.
1: Ale to co z Colim będzie robił w takim układzie?
0: No wejdzie na scenę, przywita się i wyjdzie.
1: Brzmi jak plan.

0: Take It Slow to Robin Schulz i Watermat. Iga, masz zmęczony mózg?
1: Moim zdaniem mam bardzo zmęczony mózg. Ja ciągle myślę.
0: To bardzo niedobrze, ale spokojnie, w newsach za chwilę będzie rozwiązanie na zmęczony mózg.
1: Czy będzie można go jakoś wyłączyć, ten mój umysł?
0: Tak.
1: O.
2: A już o 16 zagramy!
0: Just the way you are, Milki, David Guetta.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz.

0: Meble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/produkt.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety

0: super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja

Biedronka. Wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem.

0: newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Transport, wodociągi czy sieci energetyczne nie są wystarczająco zabezpieczone przed cyberatakami, mówi Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli.
1: Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
0: W zeszłym roku doszło do ponad 270 tysięcy incydentów. Sztuczna inteligencja nie zabrała pracy w IT. Jak pisze Rzeczpospolita, liczba ofert nawet rośnie. A teraz nieodpowiedzialni turyści na bieszczadzkich szlakach, którzy mogą wywołać pożar, ostrzegają władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, bo część osób rozpala na szlakach kuchenki turystyczne. No i jeszcze sposób na zmęczony mózg. Jeśli zarwaliście noc, to zdaniem kanadyjskich naukowców pomóc mogą drzemki i ćwiczenia.
2: To co, idziesz na drzemkę?
3: Idę na drzemkę. A wiesz, że Armenia mogła mieć większego, ale chyba jednak my mamy?
2: Oczywiście, że my mamy największego.
3: Ale co? O tym jeszcze w tej godzinie.

0: Crying on the Dance Floor, to Sam Feld, Jonas Blue. I tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Polska słynie z sandałów i ze skarpet,
0: tak.
1: Ze skolima oraz z Jezusa w Świebodzinie.
0: No i mamy też teraz największą Maryję na świecie.
1: Wow.
0: Ale właśnie chodziło o to, że nasz Jezus miał nie być już największym, bo
1: skandal.
0: W Armenii mieli zbudować jeszcze większego, no tylko się okazało, że fundator tego przedsięwzięcia idzie do więzienia, bo prał pieniądze, jakieś tam oszustwa na dużą skalę prowadził. Generalnie budowa została wstrzymana.
1: Czyli my mamy największego.
0: Mamy największego Jezusa, największą Maryję i największego
1: tak?
0: Największego skolima. O, o.

0: Szanghaj, 18 po 16.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
2: O rany, to jest ten moment, ta chwila, kiedy my dzwonimy, wy odbieracie telefon, mamy przynajmniej taką nadzieję, dlatego dzwonimy do Roxany, która wbiła na naszą stronę meloradio.pl
0: no i ma
2: 5 sygnałów.
0: 5 sygnałów, tak, tak, oczywiście. Dzwonimy, jest pierwszy.
2: O!
3: Halo?
2: Wow, Roxana, ty jesteś szybka i gamikoła i Meloradio.
0: Siemanko.
3: Dzień dobry.
2: Co u ciebie słychać fajnego?
3: No, wszystko jest fajne, bo zadzwoniliście.
0: To lubimy właśnie słyszeć. Roxy, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydała szybką kasę na weekend?
3: Chciałabym wynająć jacuzzi ogrodowe na weekend, ponieważ robimy pożegnanie lata z moją ekipą dziewczyn, no i to by nam się właśnie bardzo przydało.
2: Czyli chłopcom wstęp wzbroniony?
3: No oczywiście, że tak, a do czego nam oni potrzebni?
0: Dobra, to my sobie zbudujemy bazę i wy też nie wejdziecie. Może być.
3: Bawcie się dobrze.
0: Bawcie dobrze, Roxana, 500 zł jest twoje.
3: Dzięki, super.
1: Szybka kasa na weekend.

0: mega, mega lubię ten kawałek, naprawdę.
1: To jest szybki chłopak, fast
0: szybki chłopak,
1: tak
0: jest. Wakacyjny.
1: No, music sounds, tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio.
0: Ja chcę jechać do Gliwic.
1: Naprawdę? Po GTA Gliwice? Jeszcze ci mało?
0: Albo prowadziłam tam event i został przerwany.
1: No został przerwany. Możecie pamiętać, tam jakiś gaz łzawiący był,
0: kamienie,
1: nie? Kamienie latały. No fajnie było. Ale to nie jedyne, co się dzieje w Gliwicach.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
9: Stokrotka.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
14: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
15: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTC. Szczegóły w regulaminie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
18: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
20: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
21: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
22: Po reklamie.

0: pryska. Lato, pocałuj mnie. A w lato trzeba być ostrożnym. Zwłaszcza jak się jest plażowiczem w Gliwicach.
1: W ogóle te Gliwice ściągają naprawdę dziwne sytuacje.
0: A więc w Gliwicach grupa szczyli okradła plażowiczów, zabierając im pozostawione bez opieki rzeczy, telefony, dokumenty, pieniądze i 20-gramową sztabkę złota.
1: Ale dlaczego ktoś miał przy sobie?
0: Kto ze sobą na plażę bierze 20 gram złota, nie? To jest pytanie pierwsze. Natomiast długo się nie nacieszyli młodzi rozbójnicy, ponieważ pochwalili się starszym kolegom, którzy ich okradli.
1: Naprawdę? Tak. Czyli to była kradzież
0: od
1: kradzieży?
0: Kradzież, no.
1: Czyli kto jest winny?
0: No, w Gliwice najwyraźniej.

0: Rock i Jennifer Lopez w Melo Radio. Everything's fine.
1: A może byśmy tak się przejechali do Krakowa?
0: No, ale co można w Krakowie zobaczyć, gdzie coś takiego, czego nigdzie indziej nie zobaczymy?
1: A o tym powiemy wam w newsach Melo Radio.
2: A już o 17:00 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.
1: Punktualnie o 17:00 ten numer wybrzmi.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo. Feeling blue without you.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
0: O reklamie. Co jest grane w Warszawie?
5: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj wieczorem koncert gwiazd w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Na scenie legendarna grupa Jam, a także Oskar Cyms. Początek o 19:00. Bramki ruszają godzinę wcześniej. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Ten piątkowy wieczór zapowiada się w stolicy dość nietypowo. W Ale Sztuka plenerową dyskotekę rozkręci DJ Zimny Gulasz, nostalgiczne hity, szalone miksy, a także mnóstwo zabawy w klimacie, który może Was nie źle zaskoczyć. Początek o 20:00, wstęp wolny. Natomiast w Parku Żeromskiego na Żoliborzu ambientowe leżaki. Od 18:00 czeka Was muzyka ambientowa, a to znaczy trochę relaksu i wyciszenia pod gołym niebem. Taki piątkowy relaks czeka Was do 21:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
6: To są newsy na 17:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie i MGW ostrzega przed burzami, deszczem, wiatrem, a nawet upałem. Przełomowy lek w

zaawansowanym raku trzustki będzie dostępny w USA. Został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. No a teraz Kraków. Tam działa jedyny w Polsce profesjonalny teatr cieni.

0: Calvino.
1: Teatr Figur działa w piwnicach przy Sławkowskiej 14. A na koniec ważna przypominajka. Sklepy będą czynne w najbliższą niedzielę. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
2: W piątek, więc mamy do was pytanie. Za chwilę je zadamy, a wy będziecie odpowiadać nam na WhatsAppie.
3: Pytanie jest bardzo palące, bo będziemy pytać o coś, co wydarzy się zaraz.

0: zabrakło mi tu na koniec takiego jeszcze.
1: Baby, don't hurt me. A jest 17.
0: Właśnie mówimy o końcach. Końca dobiegają wakacje. To już wiemy od wczoraj, bo robiliśmy, czego nie można robić w szkole, ale dzisiaj może zapytamy, co można robić w ostatni weekend wakacji.
1: Na literkę P.
0: Tak, można, no, poodpoczywać oczywiście.
1: Można...
0: No, dokończ.
1: Nie wstydzę się.
0: Plażować można... Można pobiegać sobie, trochę zrobić formę przed nowym rokiem szkolnym.
1: A według was, co można robić w ostatni weekend wakacji na Interę P? Dajcie znać, WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
0: Co można robić w ostatni weekend wakacji na literę P?

0: po policję nie polecam dzwonić w ostatni weekend wakacji.
1: No chyba, że coś się dzieje.
0: Chyba, że coś się dzieje, ale tak generalnie. Bo co można robić w ostatni weekend wakacji, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Na literę P podkreślmy. No to co, może sprawdźmy, co nam przyszło. Arek się nagrał.
2: PKB i 20 gospodarka świata sama się nie zrobi.
0: Czyli robimy PKB w ten weekend. Dobrze, że jest niedziela handlowa, więc w sumie coś tam można podkręcić te liczby, Pablito.
3: Można tak jak ja na literę P pracować.
1: O nie, a propos.
0: To prawda, też na P.
1: Szymon napisał, albo można też na literkę P płakać, że już ostatni weekend wakacji.
0: Dostaliśmy też wiadomość, że można poszukać starej kanapki w plecaku. Ach. Zdarzyło ci się kiedyś zostawić
1: nie raz,
0: kanapkę?
1: Nie dwa, ani nawet nie trzy.
0: To jest najgorsze, nie? Myślisz sobie, o, ale się spakuję z moimi nowymi podręcznikami w ten plicok, nie? A tam taki bomba biologiczna siedzi. No dobrze, co można robić w ostatni weekend wakacji? Na literę P, to jest nasza dzisiejsza zagwozdka. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można robić w ostatni weekend wakacji? Poimprezować, to takie oczywiste chyba.
1: Oczywiście. Pić soczek.
0: Po pracy albo po szkole. Oczywiście bez procentów.
1: Tak, wiadomo.
0: Wszystko na grzecznie.
1: To teraz jesteśmy grzeczni.
0: Grzecznie też Tame Impala. To jest Dracula.

0: What a Life w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. U nas trochę wieje chłodem.
1: Ale tutaj też jest zimno, tu gdzie ty siedzisz. Zamieniliśmy się miejscami specjalnie, żeby sprawdzić, czy jest zimno.
0: Mi jest po prostu gorąco od waszych odpowiedzi. Sprawdzamy, co można robić na literę P.
1: W ostatni weekend wakacji.
0: Piotrula ma dosyć ciekawą propozycję. Posłuchajmy.
2: Na literkę P można pobzykać. W ostatni weekend wakacji.
0: Piotrek.
1: Życzymy wam wszystkim, żeby to się właśnie wydarzyło.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Melo Radia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdym

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
5: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
10: 30 sierpnia
9: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
10: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
9: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6+6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontannen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
20: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.

0: Acapulco, Jason Derulo, aż się zasłuchaliśmy, bo jest taki fantastyczny numer.
1: Mikołaj ma crusha na Jasona Derulo, a ja mam crusha...
0: Chciałbym, żeby przyjechał wreszcie.
1: ...na naszych słuchaczy kochanych, którzy odpowiadają na nasze trudne pytania. Dzisiaj pytanie brzmiało, co można robić w ostatni weekend wakacji na literkę P.
0: Mi zgasł komputer, także...
1: W ogóle się tym nie przejmuj,
0: także
1: Kuba napisał tak. Przewrócić się na drugi bok w łóżku, bo jest się studentem. A, zazdrościmy.
0: No, studenci mają ten luksus jeszcze jednego miesiąca.
1: Nasza słuchaczka napisała, że w ostatni weekend można się przeprowadzać. Współczujemy, ale znamy twój ból. Natomiast tak Jacek jest. Prosi o więcej czasu wolnego.
0: Chcę więcej, mówisz, Jacek. To tak jak Fuka i Liwka Jęklawa już teraz w Meloradiu. Co za przypadek.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: D.O.D. Easy Bizu. Careful. Dobra rada.
1: Mamy piątek i zawsze w piątki o 18 startuje 30 Meloradia.
0: Ale dzisiaj startuje wyjątkowa 30 Meloradia na żywo z Łodzi.
1: Uła, Oluś będzie nadawał prosto z Łodzi?
0: Tak jest, z Parady Wolności. Jeżeli macie możliwość, to wbijajcie do Melobusa.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena
6: Czek, ABC i Eurosklep.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Po reklamie.

są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Sprawca zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim uznany za niepoczytalnego. Mieszko R. nie trafi więc do więzienia. Zostanie umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa PKOL-u Radosława P. To w związku z aferą Zonda Krypto. Pierwsza na świecie operacja mózgu w asyście AI odbyła się w maju w Londynie, ale lekarze poinformowali o niej dopiero

0: pociągiem, to uwaga, w niedzielę zmieni się rozkład jazdy. Nowe połączenia pojawią się na Warmii i Mazurach, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
1: Pociąg IC Kopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut.
0: Do Ełku i Białegostoku zostanie przedłużony gryf ze Szczecina.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
4: No i mamy punktualnie godzina 18, to jest 30 Meloradia, którą rozpoczynamy, i to w wyjątkowym miejscu, bo słuchajcie, jesteśmy teraz na pasażu Schillera w Łodzi. Tutaj właśnie muszę uciec z ulicy, o, tutaj jedzie nasz melobus, ma swój pierwszy przystanek, no i zachęcamy, żebyście właśnie tutaj przyszli i żebyście bawili się razem z nami, bo tych przystanków będzie na trasie sporo, o tym sobie na pewno jeszcze pogadamy, ale wcześniej czas zrobić to, co zrobić musimy, czyli rozpoczynamy 30 Meloradia. No to co, miejsce 30. To Good Genuki, Kid Shrika na 29. Fastboy, Music Sounds. Ale to przyjemnie buja. Another i Talk to You to 28. I na 27. Druga już z trzech nowości w tym notowaniu, bo Fastboy to była też nowość. Sokół, pogważymy, to miejsce 27, a my z Łodzi jeszcze na pewno pogważymy sporo, bo cała ta 30 Meloradia będzie prosto z naszego melobusa. O tym na pewno dużo więcej będzie jeszcze przez najbliższe dwie godziny. Tu Pychu, siemano!

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

To jest 30 Meloradia, to miejsce 25, które oj kołysze, kołysze jak wakacje, które niestety się kończą, ale kończymy je w najlepszym możliwym towarzystwie, bo słuchajcie, jesteśmy właśnie w Łodzi, na Paradzie Wolności, jesteśmy przy naszym melobusie, który dziś przez cały wieczór, aż do późnych godzin będzie rozgrzewał was najlepszą muzą ever. Jest to już naprawdę sporo ludzi, słuchajcie, za chwilę postaram się porozmawiać z tymi, którzy tutaj przyszli i fantastycznie się bawią, choć będzie to trudne, żeby ich wyrwać z tej zabawy, no bo jak do melobusa się wejdzie, to już trudno będzie z niego wyjść i do tego zachęcam, żebyście tutaj przyszli. Aktualnie znajdujemy się jeszcze na pasażu Schillera, za chwilę ruszamy dalej na ulicę Piotrkowską 130. Tam możecie nas łapać, a teraz łapcie miejsce 24. Tak, jeszcze wakacyjnie. Urzel, Moving to the Sun.

0: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Jesteśmy w najlepszym miejscu, jakie możecie sobie wyobrazić na zakończenie wakacji, czyli w Łodzi, na Paradzie Wolności, przy naszym melobusie, w którym dzieje się naprawdę sporo i mam dwie osoby, które z naszego melobusa wyszły. Przepraszam, ja chciałem tylko się zapytać, jak się bawicie? Czy było fajnie?
1: Jeszcze się rozgrzewamy.
0: Okej, rozgrzewka trwa, ale z melobusem na pewno spoko, co? Dobra muza.
1: Może być.
0: Do której planujecie dzisiaj szaleć w Łodzi?
1: Do końca.
0: No i to jest perfekcyjna odpowiedź. Dzięki wielkie. Jak widzicie, z naszego melobusa wchodzą i wychodzą ludzie, w sumie jak słyszycie, ale możecie to zobaczyć przychodząc tutaj do nas. No i bawcie się razem z nami. A teraz czas na jedną z naszych nowości w 30 Meloradia. Ale Farben, ten gość pokazał już niejednokrotnie, że tworzyć muzykę kocha i potrafi razem z May Stevens. Nagrali Same Old Sky. I to jedna z naszych nowości, a my zostajemy w Łodzi na Paradzie Wolności. Dużo też możecie zobaczyć na socialach Meloradia. Gorąco was na nie zachęcam.
2: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Pletka, która zachęca nas do tego, żebyśmy tańczyli. No to tańczymy przy naszym Melobusie. To jest 30 Meloradia Piotrkowska 130. To jest ta ulica, na którą możecie się kierować, jeżeli tu jesteście, albo jeżeli zamierzacie przyjechać. Ze mną nasza Monia, która robi sociale i wszystkie piękne obrazki możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Siemano.
1: Siemano.
0: I to musimy przyznać, Moniś, jest nasz drugi raz już na Paradzie Wolności. Już jesteśmy zdyszani.
1: Już jesteśmy zdyszani, biegamy po prostu w oku busa, w busie, wszędzie, ja już skaczę.
0: Ja też, uwaga, hop, hop, tak. Hop, hop.
1: Ujęcia się trochę trzęsą, ale musicie mi to wybaczyć. To
0: wszystko jest do wybaczenia, wszystkie piękne zdjęcia, filmiki możecie zobaczyć na Instagramie Meloradia. To co, my lecimy coś nagrywać, a was zostawiamy z 30 Melo, za chwilę do niej wracamy.
1: Tak jest.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
12: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

0: Take me back. To miejsce 18, to jest 30 Meloradia, a ja podszedłem do ziomka, który wajbuje przy naszym melobusie. Siemano.
1: Siema, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Wojtek.
0: Wojtek, i jak ty się bawisz tutaj jak na razie? Wczesna godzina, ale już coś możemy powiedzieć.
1: Ja dopiero przyjechałem i jedę zaraz do hotelu, bo za dwie...
0: Właśnie, bo my ciebie złapaliśmy z walizką.
1: Za dwie godziny będę tu grał, dlatego...
0: No właśnie.
1: Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, zaznajomić się i do otworzenia.
0: Co masz przygotowanego w swoim secie?
1: Bardzo podobne rzeczy co kolega, old school, hard groove, trochę takich nowszych rzeczy, dużo polskich producentów. No będę mieszał naszą z podobnymi klimatami jak teraz gra.
0: Wojtek, i powiedzmy sobie jasno, był konkurs, w którym można było wygrać nasze granie w Melobusie. Co zrobiłeś, żeby go wygrać?
1: Usiadłem do konsoli i nagrałem.
0: Czekaj. Wojtek, powiedzmy sobie szczerze, był konkurs, w którym można było wygrać granie w naszym Melobusie. Co zrobiłeś, żeby zdobyć to upragnione miejsce w nim za konsoletą?
1: Wróciłem do domu po pracy, odpaliłem konsolę, wyciągnąłem traki, nagrałem seta i wysłałem. I tyle.
0: No to co, trzymamy kciuki i zapraszamy. Zapraszamy na seta Wojtka, a wy słuchajcie 30 Meloradia, no bo teraz już patrzę, co my gramy na miejscu żadnym, bo to jest na razie propozycja. Modelki, każdy twój ruch w 30 Melo to już teraz.
2: Najlepszy. Go! Nowy hit.

0: I Like. Cały czas lubimy ten numer, cały czas wysoko w 30 Meloradia, w tym tygodniu na miejscu 16, a ze mną w tym momencie sprawca całego zamieszania, czyli pan kierowca Melobusa, przy którym właśnie w tym momencie stoimy. Siemano.
1: Tak, siema, siema.
0: Słuchaj, bo ty kochasz nasze Melobusy, no bo to właśnie ty jesteś tą osobą, która i z nami jeździ, i tutaj w tym momencie też jest.
1: Tak.
0: Co jest takiego magicznego w tym wejściu do partybusa?
1: Słuchaj, ja uważam, że to, co jest fajne, jak zauważysz, jak ludzie wchodzą do autobusu, to wchodzą z takim niedowierzaniem, nie? Tak sobie wchodzą, wchodzą. Wchodzą do autobusu i za chwilę wychodzą w ogóle w innej euforii, w ogóle w szoku i po prostu nie wiedzą, co tam się odwaliło, nie? Tak więc ja uważam, że po wyjściu z tego mojego GTV partybusa po prostu już imprezowanie nigdy nie będzie takie samo. Tak więc ja uważam, że po prostu jesteście dla siebie stworzeni, uwielbiam wasze radio, cały czas go słucham, napędzam się nim i miałem przed turbo frajdę, żeby znowu skonstruować coś nowego, bo to jest nowy autobus, który dzisiaj pierwszy raz wyjeżdża właśnie dla was. Podobnie do poprzedniego, ale jednak jest trochę inny. Jak zauważyłeś, w środku jest już trochę inny. Jest, ma jeszcze lepsze nagłośnienie.
0: I tak, zachęcamy więc wszystkich, żeby przyszli. Piotrkowska 130 to drugi przystanek naszego partybusa, do którego gorąco zachęcamy. Krzysiu, kierowca, a w ogóle autor tego całego zamieszania. Dzięki wielkie i powodzonka na trasie. Zbijamy piona, teraz miejsce 15, Shim za Fire Fire. To jest 30 Melo.

0: Reklama. La DOW Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniałam. I wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia.
3: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
3: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
5: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: O reklamie.

0: odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i mamy już 19 punktualnie na zegarach. To jest 30 Meloradia, którą nadajemy wyjątkowo prosto z Łodzi, prosto z Parady Wolności, która rozkręca się cały czas. I jesteśmy przy naszym melobusie, który dzisiaj przez cały wieczór jeździ tutaj po ulicach Łodzi.

0: Chodzi ze mną dziewczyny, które z tego melobusa właśnie wyszły. Jak macie na imię?
1: Viola,
2: Oliwia.
0: Viola, Oliwia i Ania.
3: Ania.
0: Ania, siemano dziewczyny, nie bój się, nie gryzę. Słuchajcie, jak nasz melobus, bo widzę w dobrych humorkach wyszły.
1: Super, super, super, super. Ja kocham lata 2000 i uważam, że to jest to właśnie.
0: I to są brzmienia,
1: ja
0: które...
1: pamiętam z lat 90, jakie były tutaj w Łodzi parady. Ty pewnie tego już nie pamiętasz.
0: Okej.
1: Okay. To była wtedy moc i energia. Moc i energia. I
0: tutaj... A to w tym roku chyba też jest w naszym melobusie,
1: jest,
0: co?
1: Jest super. Zapraszam wszystkich, my właśnie wracamy z pracy, nie miałyśmy energii, uzyskałyśmy bardzo, bardzo dużo energii.
0: Słuchajcie, nie dość, że piątek, weekend się zaczyna, to jeszcze mają taki powrót z pracy, ja to szanuję. To wy lećcie z pracy, ja lecę do pracy, co wy na to?
1: Dobrego, pozdrawiamy!
0: Buziaki, dobrej zabawy, bawcie się do białego rana, my się bawimy z 30 Meloradia, miejsce 13 już teraz.

0: Hi, hi, Tobi Romeo, to miejsce 11 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, którą nadajemy prosto stąd, z Łodzi, z Parady Wolności. Ze mną jeden z tych DJ-ów, którzy w Melobusie razem z nami rozgrzewają tutaj ludzi. Siemano.
1: Siemanko, cześć, Kuba, jestem Fat Goat.
0: Kuba, słuchaj, jesteś na świeżo po zejściu z naszego Melobusa. Widzę, że rozemocjonowany jeszcze.
1: No, jeszcze zemocjonowany, bo powiem ci, że to jest pierwszy raz gram na tak dużej imprezie, pierwszy raz gram w autobusie i dla mnie mega. Zajebiście się grało, nagłośnieniowo super. Zagrałem dużo starych rzeczy. Większość to były właśnie old school techno i mam wrażenie, że chyba mocno zgrubiłem i mi się
0: stary,
1: podobało.
0: Jak mieć pierwszy raz, to tylko z Meloradiem. Taka jest złota zasada. Do której tutaj będziesz się dzisiaj jeszcze bawił?
1: Do której? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia.
0: Takie imprezy są najlepsze.
1: Oczywiście, że tak. Dopóki siły będą wystarczały. Na razie mi się zajebiście podoba. Ja jestem pod mega wrażeniem tego, jak to jest zorganizowane. Zajebisty busik. Super, super.
0: Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy będą tutaj w naszym Melobusie grać. To wszystko możecie zobaczyć na naszych socialach. Jest totalna petarda, prawda?
1: Oczywiście, zgadzam się. Wszystkiego dobrego i bawcie się jak najlepiej. Zapraszamy.
0: A teraz będziecie się bawić przy nowości, którą dla was mamy. I to będzie połączenie światu rapu z popem, które coraz częściej się zdarza. No między innymi Kizo z Bledką zapoczątkowali takie połączenia. Tym razem Filipek zaprosił do współpracy mega zdolną Karolinę Stanisławczyk. Dużo rapu, ale też dużo pięknego jej głosu. Ich najnowszy kawałek gramy już teraz. To jest 30 Meloradia i premierowo La Castita w Meloradiu.

Jak najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej, to oczywiście macie je razem z Meloradiem i jesteśmy tam, gdzie dzieje się naprawdę dużo. No i dzisiaj jesteśmy na Paradzie Wolności w Łodzi, na paradzie, która potrwa przez cały ten weekend. Jest to zakończenie wakacji, na którym koniecznie musicie być. A to jest 30 Meloradia, Lumix i Self Aware za nami, a za chwilę miejsce 9 i gość, który grał na tegorocznym Tomorrowland. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ten gość jest naprawdę postacią posągową. Jak byłem tam i zobaczyłem, jak on stoi za tą konsoletą na main stage'u, to po prostu ciary od samego patrzenia. Ale dobra informacja jest taka, że już dziś, po godzinie 20, rozpoczynamy coś, czego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin muzy prosto z Tomorrowland. Sety od najlepszych z najlepszych. To będzie The Best of Tomorrowland, na które zapraszamy was gorąco w piątek po 20, czyli dziś, a także w sobotę i niedzielę od 10 do 2 w nocy mamy dla was te najlepsze seciory przygotowane. Armin van Buuren, właśnie, o którym mówiłem, i Sasha, ich Everlasting, to miejsce 9 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Melo prosto z Łodzi, z Parady Wolności.

0: How Does It Feel? Dubdog z miejsca 7 w tym tygodniu w 30 Meloradia. To jest najbardziej dynamiczna lista hitów z miejsca, w którym dzieje się też bardzo dużo dynamicznych rzeczy, bo przenosimy się z ulicy na ulicę, przejeżdżamy naszym melobusem. Jesteśmy w Łodzi na Paradzie Wolności, na którą was gorąco zachęcamy. Nawet jeżeli jeszcze w Łodzi nie jesteście, a macie jakiś pomysł na szalonego tripa, to czemu nie? A ze mną jest dziewczyna, która tutaj wszystko ogarnia na tej paradzie. Siemano.
1: Cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Nikola.
0: Nikola, i powiedz nam, od czego ty tutaj jesteś, za co odpowiadasz?
1: Słuchaj, ja jestem od wszystkiego, trochę teraz wam pomagam przy tym melobusie pięknym, mogę się też trochę pobawić, także gorąco polecam.
0: Jak oceniasz muzę z naszego busa?
1: Moja ulubiona, ja tylko takie.
0: Totalnie, totalnie tak. Jakie takie kilka słów dla osób, które jeszcze się może zastanawiają, czy warto przyjechać?
1: Zdecydowanie warto, szczególnie jutro dużo się dzieje, jak macie jeszcze czas do późna, nawet nad rano, zapraszam was też na afterka, też będziemy się fajnie bawić.
0: Bo tu impreza będzie trwała do białego rana i do tego was zachęcamy, żebyście byli razem z nami. To wszystko też możecie zobaczyć na socialach Meloradia, prawda Monia?
2: Oczywiście, że tak, zapraszam.
0: Tak jest. A my teraz pędzimy do nowości na antenie Meloradia, bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Marshmello i Cameron Whitcomb to Hello. Nówka sztuka na antenie Melo i mam wrażenie, że ona wam się bardzo mocno spodoba, bo to jest naprawdę ciekawe połączenie.
3: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Mówiłem, że to bardzo ciekawe połączenie. Marshmello i Cameron Wincomb to Halo w Meloradiu. Nowość, która trafia do propozycji do 30 Melo, a my zaraz trafimy na kolejną ulicę Łodzi. Co się dzieje na Paradzie Wolności, to możecie zobaczyć m.in. na Instagramie Meloradia. Gorąco Was zachęcamy. Za chwilę też miejsce szóste, a tu gigantyczny awans. Z miejsca 27 aż na szóste. Wydarzyło się sporo w tym tygodniu, że pokochaliście tak ten numer. Silva Bumpa i On Tonight to za moment w Melo.

0: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: O reklamie.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 20.30 Meloradia, prosto z miejsca zdarzeń, prosto z Łodzi, z Parady Wolności. Ja tutaj patrzę, co gramy, bo to jest tak głośno, że szczerze mówiąc nie słyszę. Sad Girls, miejsce czwarte w tym tygodniu, David Guetta i Bibi Rexha, a ze mną ludzie, którzy wyszli z naszego melobusa i pytanie, czemu wyszli? Siemanko.
1: Jest tak świetne nagłośnienie, że naprawdę każdą muzykę w tym melobusie byłoby dobrze odsłuchiwać.
0: Jak macie na imię?
1: Ola i Arek.
2: Arek.
0: Arek, jak ty się tutaj bawiłeś razem z nami, z Melo?
2: Nie, no jakość jest wspaniała, więc zaskakująco wspaniała. Oświetlenie i klimat jest wybitny.
0: Jak czuję, totalnie wasz typ muzyk.
2: Wyszliśmy tylko na chwilę.
0: Pięknie, to jest odpowiedź, którą oczekiwałem, że usłyszę. Czyli powrót do melobusa planujecie zrobić?
1: Zdecydowanie i chcielibyśmy, żebyście wy też wracali do nas.
0: Co my będziemy, obiecujemy. My już jesteśmy drugi tydzień z rzędu, aż mi się język plącze. Drugi rok, nie tydzień z rzędu. Ja już muszę skończyć mówić, ja muszę zagrać nowość. W 30 Meloradia Jel Curry i Hannah Bolein połączyli siły i właśnie gramy wam ich najnowszy numer Don't Go Breaking My Heart. Tak się on nazywa, to jest 30 Meloradia, piątkowa nowość prosto dla was już teraz.

What Ever Turns You On. To jest 30 Meloradia na żywo prosto z Łodzi, z Parady Wolności. I gramy wam 30 waszych ulubionych numerów tego tygodnia. Jestem już całkowicie zdyszany, bo impreza w naszym Melobusie bardzo, bardzo mocno się rozkręca. Za chwilę wsiadamy dalej i wsiadamy na kolejny przystanek. Ale teraz za kółko naszego Melobusa siądą oni. Z miejsca drugiego na drugie. Stali w uczuciach jesteście do tego numeru, ale to nie dziwne, bo to naprawdę mocne i fajne połączenie. Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is So Sad. To srebrny medal w tym tygodniu.

jest ostatnie wakacyjne notowanie 30 Meloradia, ale robimy je z prawdziwą pompą. Sorry Papi, miejsce pierwsze w tym tygodniu. Topik i Becky Hi. Tak kończymy wakacje, tak kończymy ten sezon, ale on jeszcze trwa przez cały weekend i zachęcamy Was, żebyście przychodzili tu, skąd właśnie 30 Meloradia dla Was zrobiłem, czyli z Parady Wolności w Łodzi. My dosłownie za kilka minut, punktualnie o 20, wsiadamy i jedziemy na trzeci przystanek naszej trasy, więc możecie to wszystko po pierwsze oglądać na socialach Meloradia, ale po drugie, jeżeli macie wolny weekend, no to zapraszamy, żebyście do Łodzi wpadli i żebyście poczuli to razem z nami, tę końcówkę wakacji, która jest naprawdę fenomenalna, a my na ten koniec wakacji też mamy dla Was coś specjalnego. Już o 20, za moment rusza The Best of Tomorrowland, najdłuższe dobre melo ever. Dziś gramy całą noc, jutro i w niedzielę od 10 do 2 w nocy mamy dla Was sety najlepsze z najlepszych z tegorocznego Tomorrowland. Dobrej zabawy, bawcie się razem z nami, niech te wakacje się kończą najlepiej, jak tylko się da. Elo!

0: Klasyczne w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo. No.

0: dyskontowe Asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Lody Rożki Maxim. Różne smaki. Jedynie za 3,99.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z

0: 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.

0: jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patron! Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

to promocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Autopromocja. Rano obudzi największego śpiocha.

tieni. Autopromozia. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. The best of Tomorrowland. Meloradio.

with me, and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Yo, yo, yo, yo.
1: The best of Tomorrowland.